samun abubuwan da za a yi masa faru na zuwa da su jama'a sallallahu alaihi wa sallam.

0: 92.9 ifesowako bo se ngbo yen o de ni ni problem sani na
1: ewa kogbon ewa kogbon ewa ni oye ewa ni oye ewa kogbon ewa kogbon ewa ni oye ewa ni oye ifesowako ta won yo agede ni bond fm
2: awa ni baba iwaju iwaju iye do ju ni pe eyin o ma di eto ya re 92.9